0: 97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Tim Radio.
1: Tim Radio. Ljubav je to.